0: голова, на поле вытебая, вытебая голова.
1: Me pido Carlito Moreno. Aguante Progreso. A todos los ferroviarios. Aguante la familia Gutiérrez. Hoy.